ayirabo abusiafo akada waho owa huma na na chichiri mbie nasu wane yesu yesu kristo hey ni moja nusare nutie maji miwo maji hey sawo tia mia bisa wosa